ɛno akyi no wokɔ my joy online adom online wobɛtumi abɔ akyire ɛwɔ hɔ yɛwie a yɛde the dadwen segment no ɛbɛbrɛ wo obiara ne ne dadwen ɛni kwan sɛ obide ne dadwen ba a wo sɛ wo ne ne nya adwen nti wonti aseɛ fa wo nso wodeɛ bra in the form of a writing a comment session wɔ